0: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dominik, który w tragicznym wypadku stracił obie nogi i rękę, otrzymał od Polskich Kolei Państwowych pamiątkową czapkę kolejarza oraz ofertę pomocy finansowej na edukację. Mimo dramatycznych wydarzeń, chłopak wciąż marzy o pracy na kolei. Spotkał się z władzami spółki kolejowej, gdzie miał okazję zobaczyć nowoczesne technologie wspierające kolej. Jego determinacja i siła charakteru stanowią inspirację dla wielu. Karol Nawrocki zapowiedział ponowne złożenie do Senatu wniosku o ogólnokrajowe referendum dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej, znanej jako Zielony Ład. Referendum ma się odbyć 27 września 2026 roku. Prezydent podkreślił, że nowe pytanie referendalne będzie prostsze i nie będzie sugerowało odpowiedzi. Przeprowadzenie referendum wymaga jednak zgody Senatu, który już raz odmówił, argumentując, że poprzednie pytanie było nieprecyzyjne. Szef gabinetu prezydenta RP zapowiedział, że tym razem Senat nie powinien zasłonić się zastrzeżeniami co do treści pytania. Rosja zadeklarowała gotowość do negocjacji w sprawie Ukrainy, ale kontynuuje specjalną operację wojskową, wskazując na pożegnanie ze strony Unii Europejskiej do dalszej wojny. Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow podkreślił, że obserwują pozytywną dynamikę w operacji wojskowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że kraj stoi przed dwoma skrajnymi scenariuszami – negocjacjami pokojowymi z Rosją lub eskalacją konfliktu. W czwartek odbyło się także spotkanie między szefem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych a sekretarzem stanu Stany Zjednoczone, podczas którego omawiano sytuację wzdłuż linii kontaktowej oraz normalizację warunków pracy placówek dyplomatycznych. Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w dniu 28 lipca. Prezydent podkreślił, że decyzja wynika z postawy Patyry oraz konieczności zachowania procedur ustrojowych. Nawrocki zauważył, że Patyra czekał na formalną uroczystość, co kontrastuje z przypadkami innych sędziów, którzy składali ślubowania w nieformalnych okolicznościach. Sławomir Patyra będzie trzecim sędzią, od którego ślubowanie odbierze Nawrocki. Wcześniej ślubowanie w jego obecności złożyli Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Przy elewacji odnowionego Młynu Maria we Wrocławiu zachowano oryginalne balkony techniczne, które obecnie nie prowadzą na nie żadne drzwi ani schody. W budynku znajduje się 120 mieszkań, a niektórzy mieszkańcy myślą, że te czerwone platformy to współczesna instalacja. Deweloper, firma Realco, wyjaśnia, że balkony zostały zachowane na mocy decyzji konserwatora, aby nawiązać do przemysłowej historii obiektu. Agnieszka Piejak z dewelopera podkreśla, że kluczowe było poszanowanie oryginalnej tkanki budynku oraz ukazanie jego przemysłowego rodowodu. Młyn Maria, zabytkowy kompleks z XIII wieku, po rewitalizacji w 2021 roku pełni funkcję mieszkalno-usługową. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra, od 13 do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Równolegle zamknięto drogę wojewódzką 268 z objazdem przez Pikutkowo. Na drodze S1 w rejonie węzła Kosztowy Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożono go na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minął termin ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości dla parlamentarzystów dotyczący deklaracji o nieprzynależności do stowarzyszeń. Posłanka Anna Kwiecień wyraziła swoje emocje w mediach społecznościowych, wskazując na chęć pozostania w partii. Rzecznik partii Rafał Bochenek zapewnił, że nikt nie zostanie usunięty bez własnej decyzji. Dyskusje wśród polityków PiS dotyczą przynależności do stowarzyszenia Rozwój Plus, co ujawnia podział w partii oraz różne podejścia do jej przyszłości. Warszawa gości ponad 1500 Polaków z 50 krajów, którzy przyjechali na drugą edycję Polonia Camp 2026. Uczestnicy w wieku od 18 do 30 lat będą brać udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach do 26 lipca, mając okazję do wymiany doświadczeń oraz odkrywania współczesnej Polski. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, otwierając wydarzenie, podkreśliła znaczenie młodej Polonii w budowaniu wizerunku Polski za granicą. Organizatorzy zaznaczają, że spotkanie ma na celu aktywne włączenie młodzieży polonijnej w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze kraju. W programie przewidziano również spotkania z wicepremierem oraz liderem polskiej mniejszości na Białorusi. Termin ultimatum dotyczącego opuszczenia politycznych stowarzyszeń przez polityków Prawa i Sprawiedliwości upływa o północy, a europoseł PiS Tobiasz Bocheński ocenił, że wariant partii bez Mateusza Morawieckiego jest bardzo prawdopodobny. Morawiecki odmówił złożenia oświadczenia o chęci pozostania w partii, co według Bocheńskiego może oznaczać jego wolę opuszczenia PiS. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że rozmowy Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim nie przyniosły rozstrzygania sprawy. Bocheński podkreślił, że nikt nie chce, aby Morawiecki opuścił partię, a decyzja powinna zapaść w najbliższych godzinach. W czwartek, 23 lipca, w wielu rejonach Polski występują lokalne burze, które są zazwyczaj słabe, ale związane z rozproszonymi procesami konwekcyjnymi w atmosferze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w różnych województwach. Około godziny 20:40 grzmi w województwie dolnośląskim. W okolicach Nysy, gdzie burzom towarzyszą umiarkowane opady deszczu wynoszące od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające od 40 do 60 km na godzinę. Dalsze monitorowanie sytuacji pogodowej jest zalecane. Rząd Szwecji planuje usprawnić proces wydawania pozwoleń na wydobycie surowców naturalnych, co ma na celu uczynienie kraju liderem w górnictwie. Minister do spraw energii i gospodarki Ebe Busch zapowiedziała utworzenie nowego organu do oceny wpływu na środowisko oraz specjalnej komisji do podziału wpływów z podatków górniczych, aby większa część tych środków trafiała do lokalnych gmin. Szwedzka grupa górnicza Elkap szacuje, że złoża pierwiastków ziem rzadkich na terytorium Saamów uzasadniają rozpoczęcie wydobycia, jednak obecne przepisy mogą wydłużyć proces uzyskania pozwoleń do około 10 lat. Władze w Sztokholmie muszą również zmierzyć się z protestami lokalnych społeczności oraz wątpliwościami dotyczącymi ochrony środowiska. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Mechanik samochodowy Kelvin S. został zaatakowany przez Gottschwilla U, byłego partnera swojej dziewczyny, po tym jak został przyłapany w sypialni. U był pijany i przybył na przyjęcie urodzinowe, gdzie doszło do szamotaniny, a następnie próbował zaatakować Kelvina nożem. Prokuratura informuje, że uszarpał Kelvina za penisa, powodując poważne obrażenia. Gottschwill U grozi dożywotnie pozbawienie wolności, a proces w tej sprawie trwa. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Dębicy, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące konfliktu w prawie i sprawiedliwości. W czwartek o północy upływa termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, a rozmowy z Mateuszem Morawieckim zakończyły się niepowodzeniem. Prezydent zaznaczył, że nie jest jego zadaniem łagodzenie sporów w partii. W zeszłym tygodniu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, która wymaga od parlamentarzystów złożenia deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, grożąc wykluczeniem z ugrupowania. Jedna osoba zginęła w wyniku napadu na bank w Ratyzbonie, do którego doszło w czwartek. Sprawca, który steroryzował pracowników placówki nożem, został zatrzymany przez policję. W trakcie incydentu jeden z pracowników banku został ranny i mimo próby udzielenia pomocy medycznej zmarł. Policja potwierdziła, że napastnik to 20-letni obywatel Niemiec, który będzie odpowiadał za zabójstwo oraz usiłowanie napadu. W akcji brały udział duże siły policji oraz jednostka specjalna. Sąd okręgowy w Krakowie po 20 latach wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry, uznając, że lekarz popełnił błąd diagnostyczno-leczniczy. Polityk podkreślił, że wyrok przynosi sądowe potwierdzenie prawdy, o którą rodzina walczyła przez dwie dekady, choć nie przywróci życia jego ojcu ani nie doprowadzi do ukarania sprawcy z powodu przedawnienia. Ziobro podziękował pełnomocnikom rodziny oraz swojej matce, która przez lata nie pozwoliła na zapomnienie sprawy. W ocenie Ziobry sąd wykonał ogromną pracę, mierząc się z wcześniejszymi błędami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 12 województwach. Miejscami prognozowane są ulewne opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, a w niektórych rejonach nawet do 30 litrów na metr kwadratowy, z porywami wiatru osiągającymi 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22 w czwartek i przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów meteorologicznych. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 15-letnia Maja otrzymała mandat w wysokości 353 zł za bilet, który był o 30 groszy tańszy niż wymagany. Kontrolerzy uznali, że dziewczynka podróżowała bez ważnego biletu, mimo że miała przy sobie legitymację szkolną. Ojciec dziewczynki zwrócił uwagę na brak empatii ze strony kontrolerów oraz na problemy w systemie zakupu biletów. Sytuacja wywołała oburzenie wśród internautów, którzy podzielają podobne doświadczenia z Miejskim Zakładem Komunikacji w Żywcu. Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne firmy Wildberries w Sankt Petersburgu, rodzinnym mieście prezydenta Władimira Putina. Atak, który miał miejsce w nocy z 23 na 24 lipca, potwierdziła prezes firmy Tatiana Kim. Drony uderzyły również w inne centra logistyczne Wildberries w Krasnodarze i Niewinnomyssku. Sankt Petersburg, rzadko atakowany przez Ukrainę, dysponuje silnymi systemami obrony powietrznej, jednak ostatnie ataki ukraińskich dronów stają się coraz bardziej skuteczne. Nad miastem unosi się słup czarnego dymu. Monsunowe ulewy w Azji Południowej spowodowały śmiertelne powodzie, w wyniku których zginęło ponad 80 osób w Pakistanie, Afganistanie i Indiach. W pakistańskiej prowincji Khyber Pashtunkhwa oraz w afgańskiej prowincji Nurestan zginęło co najmniej 46 osób, a ponad 100 zostało rannych. W stanie Assam w północno-wschodnich Indiach potwierdzono 36 ofiar. Zniszczenia są ogromne, a w regionie mierzy się z nimi ponad 650 tysięcy mieszkańców. Ratownicy używają ciężkiego sprzętu, aby uratować osoby uwięzione w zniszczonych domach. Jewgenij Poddubnyj, rosyjski propagandysta bliski Putinowi, przyznał się do posiadania akcji zachodnich firm, w tym Apple i Procter & Gamble. Informacje o jego majątku ujawnione zostały przez Centralną Komisję Wyborczą. Poddubnyj, który otrzymał tytuł bohatera Rosji i ma nałożone sankcje przez Unię Europejską oraz figuruje na czarnych listach Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii, jest kandydatem partii Jedna Rosja w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej. Partia ta oświadczyła, że Poddubnyj podjął działania w celu zbycia zagranicznych aktywów. Umowa Kancelarii Senatu na przygotowanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do wystąpień publicznych wzbudza kontrowersje z powodu jej wartości przekraczającej 20 tysięcy złotych. Kancelaria informuje, że do tej pory nie wydano żadnych środków, a umowa obejmuje usługi fryzjerskie i kosmetyczne na ważne uroczystości państwowe. Została zawarta na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku i nie zobowiązuje do wykorzystania całej kwoty, ponieważ płatności są realizowane tylko za faktycznie zrealizowane usługi. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ultimatum postawione przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczące przynależności do stowarzyszeń wygasło o północy, co może mieć istotny wpływ na przyszłość partii. W PiS toczy się walka frakcyjna, a były premier Mateusz Morawiecki dąży do liderowania prawicy poprzez założenie stowarzyszenia Rozwój Plus. Wprowadzenie zakazu uczestnictwa członków w politycznych stowarzyszeniach spowodowało napięcia wewnętrzne. O godzinie 12 odbędzie się konferencja prasowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, na której ogłoszone zostaną decyzje dotyczące przyszłości partii i jej polityków. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślił, że każdy członek samodzielnie określa swoją przynależność. Iran będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z uszkodzeniami statków i ładunków, które wynikały z działań wojennych, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Koszty te mają być pokryte z zamrożonych irańskich środków, które są kontrolowane przez Stany Zjednoczone, a ich wartość szacowana jest na ponad 100 miliardów dolarów. Ogłoszenie to dotyczy skutków konfliktu, który trwa od lutego. Stany Zjednoczone kontynuują nocne ataki na obiekty wojskowe w Iranie, co prowadzi do dalszej eskalacji sytuacji w regionie. Maciej Wilk planuje rozpocząć zbiórkę podpisów w celu przeprowadzenia referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego oraz Rady MST Warszawy, co jest reakcją na skandal związany z Szpitalem Południowym. Zbiórka podpisów ma ruszyć 30 lipca i ma na celu zdobycie 132 tysiące ważnych podpisów. Wilk krytykuje warszawski establishment za nieefektywne zarządzanie oraz problemy z inwestycjami. W przypadku sukcesu zbiórki referendum mogłoby się odbyć w grudniu 2026 roku. Dziś pogoda będzie zmienna z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Oczekiwana maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a na Podhalu jedynie 16 stopni. W ciągu dnia mogą wystąpić burze z ulewnym deszczem, drobnym gradem oraz wiatrem osiągającym prędkość do 70 km na godzinę. W nocy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz spadek temperatury do 8 do 14 stopni Celsjusza. Dane prawie 400 żołnierzy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zostały ujawnione na ogólnodostępnym dysku OneDrive. CEO narusza przepisy ochrony danych osobowych. Wyciek dotyczy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, a sprawą zajął się główny inspektor ochrony danych. Generał Jarosław Gromadziński wyraził zaniepokojenie, podkreślając ryzyko wykorzystywania tych informacji przez obce wywiady. Centrum nie podjęło konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych, a jedynie żołnierz, który doprowadził do wycieku, otrzymał upomnienie, a sprawa traktowana jest jako incydent. Postępowanie wyjaśniające jest w toku. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 13 do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie trwają prace drogowe. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Remont nawierzchni i odwodnienia powoduje zamknięcie DW-268 z objazdem przez Pikutkowo. Na drodze S1 w budowie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch na jezdnię lewą w kierunku Pyżowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations

Minęła siódma. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co skłoniło Stany Zjednoczone do przeprowadzenia kolejnych ataków na irańskie obiekty wojskowe. Uderzenia były skierowane w centra dowodzenia, magazyny dronów oraz sieci telekomunikacyjne w rejonie cieśniny Ormas. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że szkody wyrządzone przez Iran będą pokrywane z irańskich środków finansowych znajdujących się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Mimo wcześniejszego porozumienia z czerwca, amerykańskie siły kontynuują nocne ataki, mające na celu osłabienie irańskiego zagrożenia dla żeglugi. Teheran odpowiedział na te działania własnymi atakami w regionie. W czwartek, 23 lipca, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, aby omówić rezygnację z Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spotkanie trwało około 3 godzin, jednak nie przyniosło rozstrzygnięcia w tej sprawie. W obliczu upływającego ultimatum, posłowie wspierający Morawieckiego publikowali swoje deklaracje w mediach społecznościowych. Poseł Anna Krupka skrytykowała ich działania, podkreślając, że rozbijanie partii nie służy Polsce. Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie dotyczące przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Prom MV Barima przewrócił się u wybrzeży Gujany. Na pokładzie miało być oficjalnie 116 pasażerów i 17 członków załogi, jednak śledczy ustalili, że w rzeczywistości mogło być ich aż 179. W wyniku tragedii zmarło już 72 osoby, a ratownicy, w tym nurkowie z Brazylii oraz Trinidadu i Tobago, kontynuują poszukiwania. Do tej pory udało się uratować 76 osób, ale szanse na znalezienie kolejnych żywych pasażerów maleją. Policja wszczęła postępowanie i zatrzymała 3 osoby, w tym kapitana promu, u których wykryto obecność marihuany. Rząd Gujany nie wyklucza, że ostateczny bilans ofiar może przekroczyć 100, co uczyniłoby tę katastrofę najtragiczniejszą w historii kraju. Mol spożywcze, znane również jako omacnica spichrzanka, mogą pojawić się w każdym domu, nawet w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Najczęściej są przynoszone ze sklepów w produktach sypkich, słodyczach czy bakaliach. Aby skutecznie je zwalczać, należy usunąć zainfekowane produkty, dokładnie umyć szafki oraz przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach. Dodatkowo można stosować pułapki feromonowe oraz naturalne środki odstraszające, takie jak liście laurowe czy skórki cytrusów. Zanieczyszczona przez mol żywność staje się niehigieniczna i może wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób. W czwartkowym losowaniu lotto, które odbyło się 23 lipca, nikt nie wytypował poprawnie wszystkich liczb, co skutkuje kumulacją sięgającą 16 milionów złotych. Wylosowane liczby to 5, 9, 18, 19, 22 i 43. W Lotto Plus również nie padła żadna szóstka, a wylosowane liczby to 9, 10, 13, 34, 38 i 46. Kolejne losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w sobotę, 30 lipca o godzinie 22. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie podkarpackim na drodze A4 między węzłem Dębica Wschód a Sędziszów Małopolski kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku o długości 538 metrów. Również do 9 rano w województwie świętokrzyskim na drodze DK9 na odcinku Opatów Rzeszów występują ograniczenia na 123 km. Od 8 rano do 18 w województwie pomorskim na drodze S6E między węzłem Luzino a Szemu Truch jest ograniczone na 14 km. Od 13 do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie na 27 km trwają prace. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic, a równolegle remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: out alone, just pick up the phone.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Obawy o przyszłość funduszy emerytalnych mogą być nieco przesadzone, według nowych badań. Postęp technologiczny w opiece zdrowotnej może obniżyć koszty, co wpłynie na stabilność systemów emerytalnych. Osoby w wieku 66 lat żyją dłużej w dobrym zdrowiu, co zmniejsza wydatki na opiekę. Proponowane reformy, takie jak podniesienie wieku emerytalnego, mogą poprawić sytuację finansową systemów emerytalnych. W przyszłości, w obliczu starzejącego się społeczeństwa, pracownicy mogą korzystać z wsparcia sztucznej inteligencji, co może zredukować obawy o brak rąk do pracy. Na autostradzie A4 w okolicach Zawady doszło do wypadku busa, w wyniku którego 3 osoby zostały ranne. Zdarzenie miało miejsce pomiędzy Wezłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski około godziny 4:20. Lewy pas w kierunku Rzeszowa został zablokowany, a utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin. Służby apelują do kierowców o ostrożność z powodu mokrej nawierzchni. Karol Nawrocki złożył wniosek o referendum dotyczące Zielonego Ładu, które ma się odbyć 27 września, z pytaniem o realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Radosław Sikorski skrytykował to pytanie jako wybiórcze i zaproponował własne dotyczące likwidacji unijnych dopłat do inwestycji dla rolników. Sikorski zauważył, że wyobrażenie o świecie eurofoba jest mylne. Wcześniej Senat odrzucił projekt referendalny Nawrockiego, co może wpłynąć na przyszłość tej inicjatywy. W wodach portugalskiego kurortu zauważono 4-metrowego żarłacza białego. CEO potwierdziła firma Ocean Adventure, organizująca wycieczki na obserwację delfinów. Spotkanie miało miejsce w czwartek po południu, a nagranie z rekinem zostało zarejestrowane z pokładu jednego z jachtów. Po analizie nagrania, biolodzy potwierdzili gatunek, wskazując na jego charakterystyczny kolor płetwy oraz szybkość ruchu. W związku z tym wydano alert dla plaż w Nazaré i São Martinho do Porto, apelując o ostrożność do surferów i plażowiczów. Żarłacz biały jest niezwykle rzadkim gościem w tych wodach, a w ubiegłym roku zauważono jedynie mniejsze osobniki. Stany Zjednoczone nałożyły nowe cła w wysokości 10% na towary z Unii Europejskiej, uzasadniając to rzekomym niewystarczającym egzekwowaniem przepisów dotyczących zakazu pracy przymusowej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kolles oceniła te zarzuty jako bezpodstawne i zapowiedziała, że Unia Europejska zażąda od Stanów Zjednoczonych pilnych wyjaśnień oraz nie wyklucza skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu. Nowe taryfy nie obejmują m.in. stali, aluminium oraz samochodów. Administracja Stanów Zjednoczonych prowadzi również dalsze dochodzenia, które mogą prowadzić do wprowadzenia wyższych ceł. Unia Europejska i Stany Zjednoczone pozostają kluczowymi partnerami handlowymi, odpowiadającymi za niemal 30% światowego handlu towarami i usługami. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Zaglądamy na drogi. Brak kluczowych utrudnień raportowanych przez GDDKiA. Jeżeli jesteście na trasie, zachowajcie czujność i jedźcie bez pośpiechu. Radio DHT, przeboje trzech pokoleń prowadzą dalej. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W pierwszym kwartale 2026 roku wydatki wojskowe w Rosji osiągnęły rekordowy poziom 46% budżetu federalnego. Mimo niewielkiej nadwyżki budżetowej w czerwcu, deficyt wzrósł o 70% w porównaniu do roku ubiegłego. Bank Centralny Rosji, kierowany przez Elwirę Nabiullinę, ograniczył obniżanie stóp procentowych z powodu rosnącej inflacji. Nowa ustawa pozwoliła rządowi na łatwiejsze zarządzanie budżetem, eliminując potrzebę konsultacji z parlamentem. Spadek dochodów z przemysłu naftowego i gazowego o 23% w pierwszej połowie roku negatywnie wpłynął na finanse publiczne. Mateusz Morawiecki zaproponował rezygnację z funkcji wiceprezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, aby stać się zwykłym członkiem. Decyzja ta ma na celu skupienie się na dotarciu do nowych grup wyborców i jest częścią jego kompromisowej postawy. Morawiecki zaznaczył, że nie chce podpisywać dodatkowych deklaracji przynależności do partii. Wskazał również na zaskoczenie związane z obecnością osób skupionych na intrygach w PiS. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło Polskę przed możliwością zamachu terrorystycznego, wskazując na osobę przebywającą w Polsce, skazaną w Białorusi, która rzekomo planuje akt terrorystyczny. Celem działań miałyby być dzieci aktywistki posiadającej białoruskie obywatelstwo. Polskie służby podchodzą do tych informacji z należytą powagą i stanowczością, jak podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W związku z tym, polskie służby nie bagatelizują żadnego sygnału dotyczącego ewentualnych zagrożeń. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu oraz w prowincji Awile z powodu pożarów lasów, które zniszczyły już 125 tysięcy hektarów ziemi. Ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. W sąsiedniej Francji, w regionie Nowa Akwitania, sytuacja również jest krytyczna, gdzie ewakuowano prawie 30 tysięcy osób. Prezydent Francji poprosił Unię Europejską o pomoc w walce z pożarami, co ma przyspieszyć wsparcie w gaszeniu ognia. W regionie Nowa Akwitania walczy z nim 500 strażaków. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nadal jest jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości, podkreślając, że nie zamierza podpisywać żadnych lojalki. O północy minął termin ultimatum dla członków partii, dotyczący rezygnacji z udziału w stowarzyszeniach, co wywołało napięcia wewnętrzne. Morawiecki zaznaczył, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus ma na celu jedność partii oraz dotarcie do grup, które odeszły od ugrupowania. W obliczu wewnętrznych sporów polityk stara się znaleźć rozwiązanie dla sytuacji, w którą, jak twierdzi, wprowadziła partię grupa intrygantów. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że większość ceł nałożonych przez Donalda Trumpa była nielegalna. Mimo tego Trump wprowadził nowe cła na import z 60 krajów, powołując się na problem z egzekwowaniem zakazów dotyczących pracy przymusowej. Jego decyzja wywołała oburzenie wśród amerykańskich przedsiębiorców, co może prowadzić do kolejnych pozwów sądowych. Nowe cła mają wspierać finansowanie administracji w obliczu wysokiego długu publicznego, jednak mogą spotkać się z dalszymi problemami prawnymi. Jarosław Kaczyński zapowiedział ważne oświadczenie na godzinę 12 po upływie ultimatum, które postawił swoim współpracownikom. Mateusz Morawiecki złożył ofertę ustąpienia z pozycji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, jednak została ona odrzucona przez Kaczyńskiego. Tomasz Trela z Lewicy zasugerował, że możliwy jest scenariusz, w którym Kaczyński mógłby stać się kandydatem na premiera, co mogłoby wpłynąć na sytuację w partii. Wskazał również, że w razie braku lojalności wobec Kaczyńskiego, może dojść do rozdzielenia partii na dwie frakcje. Oświadczenie Kaczyńskiego może mieć istotne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej. Weekend przyniesie poprawę pogody, z temperaturami osiągającymi od 23 do 30 stopni Celsjusza. W niedzielę w północno-zachodniej Polsce prognozowane są burze i opady deszczu. Nocą z niedzieli na poniedziałek nadchodzi front atmosferyczny, który przyniesie silne wiatry oraz znaczne opady deszczu. W poniedziałek temperatura spadnie do 20 do 23 stopni Celsjusza, a w niektórych regionach może osiągnąć 26 do 27 stopni. W drugiej połowie tygodnia przewiduje się wzrost temperatury. Senator Bernie Sanders zaapelował o wprowadzenie federalnych przepisów gwarantujących płatny urlop wypoczynkowy w Stanach Zjednoczonych, wskazując, że w Polsce pracownicy mają prawo do 20 dni urlopu rocznie, a po 10 latach zatrudnienia do 26 dni. W swoim wpisie na platformie X zwrócił uwagę na to, że w wielu krajach europejskich, takich jak Estonia, Niemcy czy Włochy, także przysługują podobne dni urlopu. W Polsce do wymiaru urlopu wlicza się również okresy wcześniejszego zatrudnienia oraz edukację. Sanders, senator z polskimi korzeniami, podkreślił, że Stany Zjednoczone powinny dołączyć do reszty świata w tym zakresie. Jego wpis osiągnął ponad 2 miliony wyświetleń w ciągu niespełna doby. O godzinie 8 rano wybuchł pożar w akademiku na osiedlu studenckim Lumumbowo w Łodzi, w wyniku którego ewakuowano 50 osób. Dwie osoby, 50-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna, odniosły obrażenia. Na miejscu zdarzenia pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Służby kontynuują działania mające na celu opanowanie sytuacji. Więcej informacji zostanie podanych wkrótce. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sąd rejonowy w Częstochowie aresztował Krzysztofa K. na 3 miesiące za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji na autostradzie A1. Mężczyzna miał w organizmie 2,7 promila alkoholu oraz naruszył wcześniejsze sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przejęła sprawę po interwencji prokuratora generalnego. Krzysztof K. przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Donald Trump ostro krytykuje lidera Republikanów w Senacie, Johna Thunea, za brak postępów w uchwaleniu ustawy Save America Act dotyczącej zmian w prawie wyborczym. Thun oraz inni senatorowie republikańscy informują, że nie dysponują wystarczającą liczbą głosów na przyjęcie tej ustawy, mimo presji ze strony Trumpa. Konflikt ten pogłębia podziały wewnętrzne w partii republikańskiej, co może prowadzić do poważnych problemów dla Trumpa w przypadku utraty większości w Senacie. Napięcia między nimi wskazują na trudności w utrzymaniu dyscypliny partyjnej w obliczu wewnętrznych sporów. Azjatyccy dyplomaci wyrażają frustrację wobec bezczynności Stanów Zjednoczonych w sprawie zakończenia wojny z Iranem, co negatywnie wpływa na gospodarki krajów Azji Południowo-Wschodniej. Zamknięcie cieśniny Ormaz znacząco wpłynęło na dostawy ropy i gazu do państw ASEAN, a dodatkowo konflikt z Houthi grozi dalszymi wstrząsami w regionie. W odpowiedzi na te wyzwania dyplomaci z ASEAN rozważają nawiązanie bliższych relacji z Chinami jako alternatywę dla współpracy z Stanami Zjednoczonymi. Uczestnicy szczytu przywódców Azji Południowej i Wschodniej w Manili z uśmiechem przywitali sekretarza stanu Marco Rubio, jednak pod powierzchnią kryją się poważne obawy dotyczące stabilności w regionie. Konflikt na Bliskim Wschodzie zaostrza się, gdy Stany Zjednoczone prowadzą bombardowania Iranu od 2 tygodni. Ruch Houthi z Jemenu, liczący około 350 tysięcy żołnierzy i wspierany przez Teheran, blokuje cieśninę Bab al-Mandab, co zagraża globalnemu handlowi i może prowadzić do wzrostu cen ropy. Prezydent Donald Trump rozważa eskalację działań wojskowych, w tym potężne ataki na Houthi i Iran. Konflikt wywołuje rosnącą presję polityczną na Trumpa, a eksperci wskazują na trudności związane z pokonaniem ruchu Houthi. Nowe badania ujawniają, że asteroida, która doprowadziła do wyginięcia dinozaurów, miała niezwykły i rzadki skład. Uderzenie spowodowało katastrofalne skutki, a jego efekty mogłyby być łagodniejsze przy innym kącie lub lokalizacji uderzenia. Wyrzucenie ogromnych ilości pyłu do atmosfery dramatycznie obniżyło temperaturę na Ziemi. Naukowcy zaznaczają, że asteroida mogła przejść przez kosmiczną tarczę Jowisza, co zwiększyło jej szanse na dotarcie do naszej planety. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii w piątek rano, CEO potwierdził prezydent Rumunii Nicuse Dan. Jest to pierwszy przypadek zestrzelenia drona przez rumuński myśliwiec, mimo że wcześniej miały miejsce inne naruszenia. Dron został zestrzelony w pobliżu gminy Pedine w okręgu Buzău, a obszar był niezamieszkany, CEO pozwoliło pilotowi na bezpieczne oddanie strzału. Obecnie odpowiednie instytucje badają miejsce zdarzenia, aby ustalić szczegóły incydentu. Rumunia, jako członek Sojusz Północnoatlantycki, odnotowała wiele naruszeń swojej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie bezzałogowce od początku konfliktu w Ukrainie. Rosyjska gospodarka osiągnęła punkt krytyczny, CEO wywołuje obawy o możliwe desperackie działania rządu. Wzrost inflacji oraz niekontrolowany budżet skłaniają mieszkańców do masowego wypłacania gotówki z banków, a biznesmenów do wywożenia majątku za granicę. Ekspert Andrii Jakovlev zaprezentował projekt reform Platforma Normalizacji – Powrót Przyszłości, który ma na celu odbudowę po erze Putina. Historia gospodarcza Rosji wskazuje na cykle mobilizacji wojennej i normalizacji, które mogą się powtórzyć w obecnej sytuacji. Ukraińska armia przeprowadziła atak na zakład zbrojeniowy Avitek w Kirowie, produkujący pociski obrony powietrznej, co skutkowało poważnymi zniszczeniami oraz wieloma rannymi. Gubernator Kirowa potwierdził incydent. Drony ukraińskie zaatakowały także magazyn sieci Wildberries w Twerze, gdzie wybuchł pożar. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o przechwyceniu 571 ukraińskich dronów, jednak nie ujawniono szczegółów dotyczących przechwycenia pocisków. Ataki miały miejsce w kontekście narastających napięć militarno-politycznych. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły udany atak na zakład zbrojeniowy w Rosji, który produkuje komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego wykorzystywanego w atakach na Ukrainę. Prezydent Ukrainy podziękował żołnierzom za skuteczność operacji, określając ją jako sprawiedliwą odpowiedź na rosyjskie działania. W ramach operacji, mającej na celu zakłócenie dostaw dla armii rosyjskiej, zaatakowano również obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km oraz magazyny jednej z największych rosyjskich platform sprzedażowych. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 5 rakietami oraz 180 dronami, z czego ukraińska obrona zestrzeliła 4 rakiety i 160 bezzałogowców. Jürgen Klopp został nowym trenerem reprezentacji Niemiec, zastępując Juliana Nagelsmanna, który zrezygnował po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Klopp ma doświadczenie z pracy w FSV Mainz, Borussii Dortmund oraz Liverpoolu, z którym zdobył Ligę Mistrzów w 2019 roku. Ostatnio pełnił funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich. Szczegóły dotyczące jego nowej roli mają zostać ogłoszone wkrótce. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W pierwszej połowie 2026 roku w Rosji zarejestrowano 995 firm świadczących usługi pogrzebowe. CO oznacza wzrost o 22,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Całkowita liczba przedsiębiorstw pogrzebowych wzrosła do 11 500, a większość z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze. Wydatki Rosjan na usługi pogrzebowe w pierwszych 5 miesiącach 2026 roku wyniosły 57 miliardów 800 milionów rubli, co stanowi wzrost o 9,6%. Wzrost liczby firm pogrzebowych przypisuje się głównie konieczności rejestracji przedsiębiorstw wcześniej działających w szarej strefie oraz zmianom w przepisach podatkowych. Skrajna prawica we Francji umacnia swoją pozycję, podczas gdy tradycyjne centrum traci zaufanie wyborców. Wyniki badania wskazują, że wielu Francuzów postrzega partie centrowe jako pozbawione wyraźnej wizji i skompromitowane. Taki stan rzeczy stwarza korzystne warunki dla ugrupowania Marine Le Pen. Wzrost popularności skrajnej prawicy może wpłynąć na przyszłe wybory oraz kształt politycznej sceny we Francji. W Kijowie miały miejsce potężne eksplozje w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego, który odbył się w ciągu dnia, co jest rzadkością w kontekście trwającej inwazji. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegły przed nadlatującymi pociskami balistycznymi z północy. W wyniku ataku zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ponadto pojawiły się doniesienia o atakach w kierunku Adesji. Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, CO zwiastuje rozłam w partii. Przed rozłamem członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostali zobowiązani do podpisania dokumentu o braku przynależności do innych organizacji. Politycy z różnych ugrupowań komentują sytuację, wskazując na odpowiedzialność Kaczyńskiego za kryzys w partii oraz obawy o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości pod przywództwem Zbigniewa Ziobry i Przemysława Czarnka. W sieci pojawiła się fala komentarzy, w tym wypowiedź Krzysztofa Brejzy z Koalicji Obywatelskiej, który zauważa, że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości łączy ich władza, kasa i bezkarność. Rozłam może wpłynąć na przyszłość sceny politycznej w Polsce. Szczątki majora Mieczysława Dziemieszkiewicza PS. Rój zostały odnalezione i zidentyfikowane na terenie kwatery EU Cmentarza Wojskowego na Powązkach, o czym poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Major zginął w 1951 roku, prowadząc działania przeciwko komunistycznemu aparatowi władzy na północnym Mazowszu. Jego działalność była legendarna i budziła ducha oporu w społeczeństwie. W konferencji IPN w Warszawie uczestniczyli również zastępcy prezesa IPN oraz prokurator z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Odkrycie szczątków przyczynia się do upamiętnienia ofiar represji komunistycznych. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

odbierz proszę. Stay with us all day for your favorite songs.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 18 w województwie pomorskim na drodze A1 między Kopytkowo a Pelplin na 53 km kierowcy napotkają utrudnienia. Również na drodze S6E między Luzino a Szemut na 14 km występują prace drogowe. Do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie na 27 km trwają roboty. W innych województwach na drodze S8 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Dodatkowo na drogach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Your first choice for continuous favorites.
3: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Coraz więcej osób w wieku 30 lat pozostaje w tak zwanych związkach zombie, które charakteryzują się brakiem emocji i satysfakcji. Młodsze pokolenie często obawia się zaangażowania, co prowadzi do długotrwałych, niezdrowych relacji. Wiele osób milczy o swoim niezadowoleniu z obawy przed osądem społecznym, co utrudnia podjęcie decyzji o rozstaniu. Przykłady z życia pokazują, że osoby w takich związkach nie wiedzą, jak się z nich wydostać. Wymaga to introspekcji oraz zrozumienia własnych emocji. Mateusz Morawiecki oraz jego zwolennicy zostali usunięci z wewnętrznych działań Prawa i Sprawiedliwości, co potwierdza zrzut ekranu z grupy na komunikatorze WhatsApp. Jarosław Kaczyński potwierdził, że około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Stronnicy Morawieckiego zaznaczają, że nie składali rezygnacji ani nie podpisywali oświadczeń dotyczących członkostwa. W najbliższy wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, które formalnie rozstrzygnie tę sytuację. Policja w Puławach odkryła ciała 29-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny w ich mieszkaniu. Interwencja została zgłoszona przez osobę, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Strażacy, wezwani na miejsce, siłowo otworzyli drzwi, umożliwiając dostęp policji. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku. Ukraińska armia opublikowała nagranie z nieudanego ataku pancernego Rosjan w obwodzie donieckim, który miał miejsce w ostatnim czasie. W wyniku tego szturmu zniszczono 9 czołgów oraz inne pojazdy, a także zginęły dziesiątki rosyjskich żołnierzy. Rosyjskie siły podjęły jedną z największych prób przełamania linii obrony, jednak ataki kończą się dużymi stratami, co skłania do zmiany strategii w użyciu czołgów. Efektywność dronów w eliminowaniu wrogich pojazdów w tzw. strefach śmierci wpływa na dalsze działania obu stron. Mateusz Morawiecki skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące propozycji podziału Prawa i Sprawiedliwości, podkreślając, że nie chciałby, aby opinia publiczna była wprowadzana w błąd. Kaczyński potwierdził rozłam w partii i rezygnację około 30 kilku posłów, odnosząc się do rozmów z Morawieckim. Były premier wyjaśnił, że ich dyskusje dotyczyły strategii poszerzania elektoratu, a nie formowania dwóch odrębnych partii. Morawiecki zaznaczył, że jego intencją nie było sugerowanie podziału PiS. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na drodze A1 między Kopytkowo a Pelplin kierowcy napotkają utrudnienia na 53 km. Również na S6E między węzłem Luzino a Szemut na 14 km występują ograniczenia. Od 17 do 19 w województwie łódzkim na drodze A2 między Łowiczem a Skierniewicami na odcinku 386 trwają prace. Do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie na 27 km obowiązują ograniczenia. W województwie innym na drodze S8 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Dodatkowo na drogach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mieszkaniec Lublina odkrył na swoim internetowym koncie pacjenta 559 fikcyjnych wizyt lekarskich w poradni dermatologicznej, za które Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacił niemal 59 tysięcy złotych. Pacjent zgłosił nieprawidłowości do NFZ w 2024 roku, a prokuratura rejonowa Lublin Północ wszczęła śledztwo w tej sprawie w kwietniu 2025 roku. Istnieje możliwość, że inne osoby również mogły paść ofiarą podobnych nadużyć w tej samej poradni. Mateusz Morawiecki ogłosił, że do jego stowarzyszenia Rozwój Plus dołączył senator, jednak nie podał jego nazwiska. Jak ustaliła Interia, chodzi o Włodzimierza Bernackiego, politologa i nauczyciela akademickiego, który jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2010 roku. W Senacie zasiada od 2019 roku, ponownie wybrany w kolejnych wyborach. Morawiecki podkreślił znaczenie jedności w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Dmitrij Tulejew, kandydat z partii Jedna Rosja w nadchodzących wyborach do Dumy Państwowej, zadeklarował dochód za ubiegły rok wynoszący 5 rubli i 40 kopiejek, co czyni go najbiedniejszym kandydatem wśród partyjnych kolegów. Informacje te zostały ujawnione w oświadczeniu majątkowym złożonym do Centralnej Komisji Wyborczej. Najwyższy dochód w tej grupie osiągnął Leonid Siłowajew, który zadeklarował 5 miliardów 600 milionów rubli. Tulejew jest synem byłego gubernatora obwodu kemerowskiego, Emanę Tulejewa, który również budził kontrowersje dotyczące swojego majątku. W przeszłych wyborach również pojawiały się przypadki kandydatów z niezwykle niskimi dochodami. Rząd Roberta Fico prowadzi podwójną politykę, krytykując Zachód, a milcząc wobec ataków ze strony Rosji, w tym niedawnego cyberataku grupy Terle. Nie zwołano konferencji prasowej ani nie poinformowano obywateli o zagrożeniu, co podważa narrację o unikalnych relacjach Słowacji z Moskwą. Słowacja, jak inne państwa, jest traktowana przez Rosję w sposób standardowy, co ukazuje hipokryzję władz. Autor tekstu podkreśla, że podporządkowywanie się Kremlowi nie zapewnia Słowacji bezpieczeństwa ani szacunku. Władze powinny zrozumieć, że ta iluzja jest niebezpieczna dla kraju. Rosyjskie wojska zrzuciły dwie bomby na Słowiańsk w obwodzie donieckim, co spowodowało śmierć 5 osób i rany u 9. Uszkodzono 10 domów prywatnych oraz budynek honorowego konsulatu Łotwy, który nie odniósł obrażeń. Incydent został zgłoszony ministrom państw Unii Europejskiej i Sojusz Północnoatlantycki przez szefową Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: You've got the best plan. In one place, this is the

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Przestań!
1: Słuchajcie radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na drodze A1 między Kopytkowo a Pelpin kierowcy napotkają utrudnienia na 53 km. Również na S6E między węzłem Luzino a Szemut na 14 km występują ograniczenia. Od 17 do 19 w województwie łódzkim na drodze A2 między Łowiczem a Skierniewicami na odcinku 386 trwają prace. Do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie na 27 km obowiązują ograniczenia. W województwie innym na drodze S8 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Dodatkowo na drogach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w gabinecie byłego komendanta głównego policji generał Jarosława Szymczyka utknęło w martwym punkcie, ponieważ Ukraina nie może zrealizować polskich wniosków o pomoc prawną. Prokuratorzy z Polski od ponad pół roku czekają na materiał śledczy oraz przesłuchanie świadków. Eksplozja miała miejsce 14 grudnia 2022 roku i spowodowała obrażenia zarówno u komendanta, jak i innego pracownika. Mimo wcześniejszego bagatelizowania zdarzenia, okazało się, że doszło do poważnego wybuchu. Na ten moment nie widać perspektyw na szybkie zakończenie śledztwa. Rosja przeprowadziła atak rakietowy na poligon szkoleniowy w obwodzie kijowskim, gdzie odbywała się wystawa broni, w wyniku którego zginęło 10 osób, a około 100 zostało rannych. Prokurator Generalny Ukrainy wszczął śledztwo w sprawie niewłaściwego wykonywania obowiązków przy organizacji wydarzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił potrzebę dostarczenia dodatkowych pocisków do systemów Patriot oraz zaznaczył, że ataki Rosji są brutalne i muszą spotkać się z odpowiedzialnością. W opinii Waleria Borowika atak był wymierzony w konkretne wydarzenie. Rosyjski parlament uchwalił ustawę wprowadzającą spis osób skazanych zaocznie, które uchylają się od odbycia kary, przebywając za granicą. Ustawa została przyjęta przez Dumę Państwową 22 lipca i czeka na podpis prezydenta Władimira Putina. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie odpowiedzialne za prowadzenie oficjalnego rejestru, a osoby znajdujące się na liście nie będą mogły korzystać z usług bankowych ani państwowych. Osoby te stracą również wiele praw oraz dostęp do usług konsularnych, co może prowadzić do de facto pozbawienia obywatelstwa. Na liście znajdą się obywatele skazani za różne przestępstwa, w tym polityczne. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkają się w najbliższy wtorek w Waszyngtonie, jak informuje agencja Reuters. Prezydent Ukrainy planował wizytę w Stanach Zjednoczonych w związku z pogrzebem senatora Lindseya Grahama, który był zwolennikiem Ukrainy. Wcześniej Kijów odwiedził wysłannik Sojusz Północnoatlantycki, a temat rozmów dotyczył m.in. dostaw pocisków do systemu Patriot. Biuro prezydenta Ukrainy potwierdziło, że dowiedziało się o wizycie aktywistki Laury Lumer z mediów społecznościowych. Jarosław Kaczyński ogłosił, że we wtorek podejmie formalne decyzje dotyczące wykluczenia zwolenników Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek minął termin na złożenie deklaracji lojalności wobec partii, co spowodowało, że 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa. Politolog profesor Rafał Chwedoruk ocenia, że te kilkadziesiąt godzin do wtorku będzie kluczowe dla przyszłej sceny politycznej, a Morawiecki może zmniejszyć liczbę posłów w swoim otoczeniu. W przypadku utworzenia nowego klubu parlamentarnego potrzebnych jest minimum 15 posłów, co może stać się realne, jeśli Morawiecki utrzyma część ze swoich zwolenników. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W weekend Polska doświadczy prawdziwego lata z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Po długim okresie chłodów i opadów do kraju dotrze wyż atmosferyczny, przynosząc słoneczną pogodę. W sobotę prognozowane są małe i umiarkowane zachmurzenia, z możliwością słabych opadów w niektórych rejonach. W niedzielę przewiduje się pogodny dzień, jednak wieczorem nad Pomorze nadejdzie chłodny front z przelotnymi opadami. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej powiązania unijnych wypłat z reformami politycznymi w nowym budżecie na lata 2028-2034. Plan ten wymagałby od państw przeprowadzenia niepopularnych reform. CEU budzi poważne zastrzeżenia. Krytycy obawiają się, że model pieniądze za reformy może zwiększać władzę centralnych rządów kosztem samorządów. Negocjacje dotyczące budżetu stają się coraz bardziej skomplikowane, szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów w 2027 roku. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzega mieszkańców Zatoki Perskiej, aby trzymali się co najmniej 500 metrów od miejsc, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. Władze Iranu twierdzą, że amerykańskie wojsko opuściło bazy i działa z tajnych lokalizacji. Konflikt, który rozpoczął się 28 lutego, doprowadził do irańskich ataków na obiekty w Dubaju, Bahrajnie i Kuwejcie, w tym na obiekty cywilne. Władze irańskie podkreślają, że ich działania mają na celu uderzenie w amerykańskie bazy i instalacje wojskowe. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa odmówiła udziału w Międzynarodowej Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zrównoważonej hodowli zwierząt. Powodem tej decyzji są liczne odniesienia do równości płci, które według administracji odwracają uwagę od kluczowych kwestii strategii Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Stany Zjednoczone postulują ograniczenie tematów do konkretnych zagrożeń środowiskowych związanych z hodowlą zwierząt. Mimo kontrowersji, plan Organizacja Narodów Zjednoczonych został przyjęty przez delegatów i zawiera zalecenia dotyczące dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska. W zaanektowanym przez Rosję Krymie zaobserwowano gwałtowny spadek zużycia energii, co jest wynikiem ciągłych ataków sił zbrojnych Ukrainy na infrastrukturę energetyczną. Dodatkowo, zmniejszenie liczby turystów także wpłynęło na ten kryzys energetyczny. Sytuacja ta wskazuje na poważne problemy z dostępnością energii w regionie. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Demokraci zdecydowali, że Karolina Południowa będzie pierwszym stanem, w którym odbędą się prezydenckie prawybory tej partii w 2028 roku. Zmiana ta ma na celu wzmocnienie głosu czarnoskórych wyborców, ważnej grupy w tym stanie. Wybór Karoliny Południowej jest również odpowiedzią na obawy dotyczące sprawności przetwarzania wyników wyborów w Nevadzie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zaplanowane są na 7 listopada 2028 roku. Jarosław Kaczyński skomentował decyzję Mateusza Morawieckiego o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, wskazując, że premier de facto zrezygnował. Kaczyński zaznaczył, że Morawiecki wcześniej proponował podział w partii, co go zaskoczyło. Prezes PiS nie wykluczył zwołania kongresu, aby wyjaśnić sytuację w partii, podkreślając jednocześnie, że rządy Morawieckiego miały pozytywny wpływ na Polskę. Donald Trump ostrzegł, że sprzedaż broni przez Rosję i Chiny dla Iranu byłaby dla tych krajów bardzo niekorzystna. Prezydent Stanów Zjednoczonych przytoczył wypowiedzi przywódców Chin i Rosji, którzy zapewnili, że nie przekażą broni Iranowi. Trump podkreślił, że obecnie zarówno Rosja, jak i Chiny nie prowadzą takich działań. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, szczególnie w rejonie cieśniny Ormaz, nadal się zaostrza. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie ogłosił nowego ministra transportu w ramach planowanej rekonstrukcji rządu, po tym jak jego faworyt, Fritz Goenzler, wycofał się z kandydatury, wysyłając SMS o 4 rano. Goenzler stwierdził, że nie czuje się kompetentny do zajmowania się polityką transportową. Merz zapowiedział, że poinformuje o dalszych zmianach w rządzie w odpowiednim czasie, co może potrwać kilka dni. W międzyczasie potwierdzono odejście Patryka Schniedera, które miało być publicznie ogłoszone przez Merza. W PiS nastąpił rozłam, w wyniku którego ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa. Konflikt dotyczy kierunku politycznego i sukcesji, CO osłabia szanse konserwatystów na nadchodzące wybory parlamentarne. Jarosław Kaczyński dąży do utrzymania poparcia wśród starszych wyborców, natomiast Mateusz Morawiecki stara się odzyskać młodszy elektorat. Sytuacja została zauważona przez zagraniczne media, które określają ją jako największy kryzys wewnętrzny PiS od lat. Konflikt osiągnął punkt kulminacyjny w miniony piątek. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

say wrong. I can't go on, you can't go on.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Arkadii Dworkowicz ustąpił ze swoich obowiązków jako prezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej, FIDE, po nałożeniu przez Unię Europejską sankcji, które dotyczą jego wsparcia dla działań podważających suwerenność Ukrainy. Dworkowicz ocenił te decyzje jako bezprawne i niesprawiedliwe. Tymczasowo jego obowiązki przejmie wiceprezydent FIDE, wyzwana Van Anand. Dworkowicz zapowiedział, że pozostanie nieaktywny tak długo, jak długo będą obowiązywały sankcje. Światowi przywódcy planują spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem podczas pogrzebu senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ma zamiar przybyć w poniedziałek, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z Trumpem we wtorek. W kontekście rosnących napięć w regionie związanych z konfliktem z Iranem, ceny ropy osiągnęły poziom $100 za baryłkę. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone ponownie są w stanie wojny z Iranem. Na Słowacji aresztowano byłego prezesa Ukraińskiej Federacji Piłki Nożnej, Andrija Pawelkę, który był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za oszustwa finansowe. Prokuratura oskarża go o wyprowadzenie 295 milionów hrywien poprzez fikcyjne umowy dotyczące dostaw owoców morza, herbaty, kawy i sprzętu elektrycznego. Władze Ukrainy już wszczęły proces ekstradycji Pawelki do kraju. Informacje o jego zatrzymaniu potwierdził prokurator generalny Ukrainy. Donald Trump skrytykował decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu kary w wysokości 890 milionów euro na Google, określając ją jako nielegalne i wysoce nieetyczne postępowanie. Zapowiedział dochodzenie na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu z 1974 roku, które dotyczy ochrony amerykańskich firm. Google ma 60 dni na dostosowanie swoich usług do wymogów unijnych, w przeciwnym razie mogą grozić jej dodatkowe kary sięgające do 5% światowego obrotu. Trump ostrzegł, że Unia Europejska zapłaci bardzo wysoką cenę za swoje działania. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karim Ahmad Khan, został odwołany w związku z zarzutami o niewłaściwe zachowania seksualne. Decyzję podjęło 82 z 225 państw członkowskich Trybunału. Khan zaprzecza oskarżeniom, które dotyczą jego zachowań wobec bliskiej współpracowniczki. W czerwcu 2024 roku został zawieszony w pełnieniu obowiązków. To już trzeci prokurator odwołany od momentu powstania Międzynarodowego Trybunału Karnego. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja może przeprowadzić nowy zmasowany atak na Ukrainę w ciągu 48 godzin. Prezydent zaapelował o uwagę na sygnały alarmu powietrznego i podkreślił potrzebę szybkiego wsparcia ze strony międzynarodowych partnerów. Zaznaczył, że Ukraina musi działać na wszystkich poziomach, aby wzmocnić obronę powietrzną. Zełenski dodał, że Stany Zjednoczone powinny kontynuować swoje wsparcie dla Ukrainy w dążeniu do trwałego pokoju. Wypadek z udziałem pociągu PKP Intercity i pieszego miał miejsce między stacjami Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna pod Warszawą. Potrącony 54-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Z informacji wynika, że mężczyzna był nietrzeźwy. Szczegóły zdarzenia nie są jeszcze znane. Stany Zjednoczone nałożyły nowe cła na 60 krajów, w tym Szwajcarię, wynoszące 12,5%. Oficjalnym powodem tych obostrzeń jest rzekome niedostateczne zwalczanie pracy przymusowej w tych krajach. Władze Szwajcarii oraz organizacje biznesowe odrzucają te zarzuty, podkreślając swoje działania w obszarze ochrony praw pracowniczych. Krytycy, w tym przedstawiciele organizacji Public Eye, wskazują na hipokryzję Stanów Zjednoczonych, które same nie zapewniają wystarczającej ochrony praw pracowniczych. Szwajcaria planuje zmodernizować swoje przepisy dotyczące odpowiedzialności biznesu w odpowiedzi na presję ze strony Unii Europejskiej. Rosyjska sieć dezinformacyjna Storm 1516 zaatakowała byłego premiera Francji Edouarda Philippe'a, kandydata na prezydenta, rozpowszechniając fałszywe informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Jest to pierwsza operacja tego typu wymierzona w oficjalnego kandydata na prezydenta Francji. Francuskie służby bezpieczeństwa ostrzegają, że takie kampanie mogą być trudne do zauważenia. Wybory prezydenckie we Francji zaplanowane są na kwiecień 2027 roku. Michał Dworczyk stwierdził, że nie można wykluczyć możliwości założenia nowej partii przez polityków wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślił również, że w przypadku usunięcia posłów z PiS, mogą oni stworzyć własny klub parlamentarny. Grupa Mateusza Morawieckiego reprezentuje 40 posłów oraz senatora i 3 europarlamentarzystów. Dworczyk zaznaczył, że decyzje władz partii są nieprzewidywalne, ale uszanuje je, jeśli zajdzie taka potrzeba. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: You are listening to hits of three generations on DA.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W wyniku ataku wojsk rosyjskich na Kijów zginął pracownik polskiej firmy działającej w sektorze obronnym, który nie był obywatelem Polski. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że w ataku zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Alarmy o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi ogłoszono w Kijowie i okolicach. Poszkodowani są obecnie pod opieką polskich służb konsularnych w Kijowie. Atak miał miejsce podczas wydarzenia Defense Demo Day AMP, Defense Expo, które zgromadziło przedstawicieli przemysłu obronnego. Rosyjska spółka córka koncernu alkoholowego Bacardi, Bacardi Rus, zwiększyła swoje przychody o 71% w czasie pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, mimo wcześniejszych zapowiedzi koncernu o wstrzymaniu eksportu do Rosji. Wycofanie się konkurencji z rynku rosyjskiego przyczyniło się do tego wzrostu. Bacardi planuje również wydatki reklamowe w wysokości 11 miliardów rubli w roku 2025. Współpraca z lokalnymi politykami prokremlowskimi ma wpływ na dalsze działania firmy w Rosji. Lotnictwo Bahrajnu i Kuwejtu uczestniczyło w ataku na irańskie bazy dronów i rakiet na początku lipca, co stanowi pierwszy bezpośredni odwet tych krajów na irańskie ataki. Zjednoczone Emiraty Arabskie wsparły operację, dostarczając informacje wywiadowcze oraz osłonę powietrzną. Konflikt, który trwa już 5 miesięcy, zmusił Bahrajn i Kuwejt do podjęcia działań pomimo ograniczonych sił powietrznych. Rządy arabskie rozważają dalsze agresywne kroki w celu zabezpieczenia kluczowych szlaków handlowych. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił decyzję wojewody mazowieckiego, który odmówił nadania tegorocznemu Marszowi Powstania Warszawskiego statusu zgromadzenia cyklicznego. O taki status wystąpiło Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości, a lider stowarzyszenia Robert Bąkiewicz ogłosił sukces, twierdząc, że prawda i sprawiedliwość zwyciężyły. Marsz odbędzie się w Śródmieściu 1 sierpnia, jednak nie jest jeszcze pewne, czy zostanie zorganizowany jako zgromadzenie cykliczne. Rzeczniczka wojewody poinformowała, że oczekują na skan wyroku wraz z uzasadnieniem. Nowo wybrany premier Ukrainy Serhii Korecki przeprowadził w piątek rozmowę z polskim premierem Donaldem Tuskiem, podczas której omówiono rozwój wspólnych projektów infrastrukturalnych oraz energetycznych. Korecki podziękował Polsce za wsparcie w przyjęciu 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i zaprosił Tuska do odwiedzenia Ukrainy w najbliższym czasie. Premier Ukrainy zaznaczył, że jego kraj liczy na dalsze wsparcie w dążeniu do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Jako priorytety swojej działalności wskazał obronę Ukrainy, stabilność gospodarczą oraz integrację z Unii Europejskiej. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na drodze A1 między Kopytkowo a Pelplin kierowcy napotkają utrudnienia na 53 km. Również na S6E między węzłem Luzino a Szemut na 14 km występują ograniczenia. Od 17 do 19 w województwie łódzkim na drodze A2 między Łowiczem a Skierniewicami na odcinku 386 trwają prace. Do wtorku 24 listopada do 13 w województwie zachodniopomorskim na drodze S10 w Szczecinie na 27 km obowiązują ograniczenia. W województwie innym na drodze S8 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Dodatkowo na drogach remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.
3: Really good music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Paramount Skydance wstrzymało przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery WBD do momentu wydania orzeczenia w sprawie pozwu złożonego przez Grupę Amerykańskich Stanów lub do 1 czerwca 2027 roku. Opóźnienie w transakcji może kosztować firmę około $7 milionów dziennie. Koalicja prokuratorów generalnych argumentuje, że fuzja zaszkodzi konkurencji na rynku medialnym. W przypadku zrealizowania przejęcia istnieje ryzyko dla niezależności stacji TVN24. Sąd federalny w Oakland przedłużył okres wstrzymania przejęcia do 17 sierpnia. W meczu inaugurującym sezon 2026-27 w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom pokonał Beniaminka Wieczystą Kraków 2-1. Pierwszą bramkę zdobył w 43 minucie Roberto Alves, a drugiego gola dołożył Jan Grzesik. Legia Warszawa natomiast wygrała z Pogonią Szczecin 1-0, a zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry zdobył Zoran Arsenić. W zespole Legii wystąpiło aż 7 polskich piłkarzy, CO wskazuje na zmiany w składzie drużyny. W kolejnej kolejce Legia zagra przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin, a Pogoń zmierzy się z Kracą w Krakowie. Patryk Jaki stwierdził, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest wynikiem wybujałych ambicji Mateusza Morawieckiego, który czuł się obrażony porażkami w wewnętrznych potyczkach o awans. Jaki podkreślił, że Morawiecki chciał prowadzić partię w kierunku modernizacji na wzór zachodnioeuropejskich konserwatystów, co jego zdaniem jest drogą donikąd. Poseł PiS dodał, że należy wrócić do korzeni partii, aby uniknąć losu starych partii konserwatywnych, jak brytyjscy torysi. Jaki zasugerował również możliwość paktu senackiego z innymi ugrupowaniami, wskazując na przykład prezydenta Karola Nawrockiego jako model do naśladowania. Ryszard Terlecki, wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyraził na Platformie X przekonanie, że Jarosław Kaczyński pogoni maślarzy, czyli frakcję partii skupioną wokół wiceprezesa Przemysława Czarnka. Kaczyński odpowiedział, że nie zamierza ich gonić, podkreślając ich lojalność i dorobek intelektualny. Dodał, że Mateusz Morawiecki, który ma ambicje kierownicze w partii, powinien być traktowany jako potencjalny następca, ale jego działania mogą zmierzać do rozbicia ugrupowania. W piątek Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii, co ma być zatwierdzone przez Komitet Polityczny PiS. Morawiecki podczas konferencji zaznaczył, że jego stowarzyszenie liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy w Madrycie oraz w prowincji Avilés z powodu dużych pożarów lasów, które zagrażają stolicy. Ewakuowano ponad 10 tysięcy osób, a dla kolejnych 10 tysięcy wydano nakaz ewakuacji. Hiszpania poprosiła Unię Europejską o wsparcie w postaci 4 maszyn latających, a Grecja i Włochy odpowiedziały, wysyłając po 2 samoloty gaśnicze. W południowo-zachodniej Francji ewakuowano 43 tysiące osób z powodu trwających pożarów, a francuskie władze również zwróciły się o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Pożary w obu krajach są największe w tym roku, a ich skala przekracza dotychczasowe rekordy. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premierzy Polski i Ukrainy Donald Tusk i Serhii Korecki uzgodnili zacieśnienie współpracy gospodarczej, koncentrując się na wspólnych projektach infrastrukturalnych i energetycznych. Rozmowa, która miała miejsce w piątek 24 lipca 2026 roku, ma na celu przyspieszenie inwestycji transgranicznych oraz wsparcie aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Premier Korecki podziękował Polsce za poparcie sankcji wobec Rosji. Donald Tusk został zaproszony do złożenia wizyty na Ukrainie. Włoch Andrea Mabellini zajął pierwsze miejsce na otwierającym 82. rajd Polski odcinku GZM Katowice Powered by Orlen Oil, uzyskując czas 1:54.4s. Na drugim miejscu uplasowali się aktualni mistrzowie Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, którzy byli o zaledwie 0,1 sekunda wolniejsi. Rajd, który rozpoczął się w piątek 24 lipca, odbywa się po raz 82. i powraca na asfaltowe odcinki po 20 latach. W sobotę i niedzielę zawodnicy będą rywalizować na trasach w południowej części województwa śląskiego, w tym na klasycznym odcinku Przegibek, który wraca po długiej przerwie. Poziom wody w Dunaju w Budapeszcie osiągnął najniższy poziom od dziesięcioleci. CO doprowadziło do odsłonięcia niemieckiego pocisku z czasów II wojny światowej. W piątek policja zamknęła most Małgorzaty na około 30 minut, aby saperzy mogli zbadać pocisk kalibru 75 mm, znajdujący się w odległości około 15 metrów od filara mostu. Węgierska armia poinformowała, że obniżający się poziom wody odsłonił ten podejrzany przedmiot wybuchowy. Ostatnie fale upałów wpłynęły negatywnie na warunki żeglugi w regionie. W Budapeszcie oraz w innych miejscach Europy regularnie odkrywane są niewybuchy z czasów II wojny światowej. LeBron James podpisał 2-letni kontrakt z Philadelphia 76ers o wartości $8 milionów. CO oznacza jego przejście do nowego klubu po 8 sezonach spędzonych w Los Angeles Lakers. Legendarny koszykarz, który ma 41 lat, wyraził chęć rywalizacji i zdobywania kolejnych tytułów mistrza NBA. W mediach społecznościowych podkreślił, że nie kieruje się pieniędzmi, lecz chęcią pomocy Sixers w osiągnięciu sukcesu. James jest najstarszym aktywnym zawodnikiem w lidze, a jego dotychczasowe osiągnięcia obejmują m.in. 4 tytuły MVP. Chińska firma Changxin Memory Technologies regularnie podnosi ceny chipów sprzedawanych koncernowi Huawei. CO doprowadziło do konfliktu, w wyniku którego inżynierowie powiązanej z Huawei spółki SE Carrier zostali usunięci z zakładu CXMT. CXMT, obecnie czwartym największym producentem pamięci na świecie, podpisał niedawno umowy z ByteDance oraz Tencentem na łączną wartość ponad $10 miliardów. Firmy CXMT i Yangtze Memory Technologies Corporation planują debiut giełdowy, a CXMT ma zainwestować w rozbudowę zakładów w celu zwiększenia produkcji do ponad 600 tysięcy wafli miesięcznie. Wzrost pozycji chińskich producentów pamięci powoduje napięcia z Waszyngtonem, a YMTC znajduje się na amerykańskiej liście podmiotów objętych ograniczeniami handlowymi. Dodatkowo, potencjalne dalsze restrykcje mogą wpłynąć na dostęp obu firm do kluczowego sprzętu do produkcji półprzewodników. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: uncovering it.
1: Home's electricity.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W gminie Słupia Konecka inspektorzy transportu drogowego zatrzymali kierowcę ciężarówki, który manipulował zapisami tachografu za pomocą magnesu. Dzięki temu urządzenie rejestrowało odpoczynek, mimo że pojazd był w ruchu. W wyniku kontroli kierowca, właściciel firmy transportowej, stracił prawo jazdy na 3 miesiące oraz może ponieść konsekwencje finansowe. Dodatkowo ujawniono usterki techniczne pojazdu, w tym niesprawne oświetlenie i uszkodzoną oponę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, który może nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. Wskazał na dane wywiadowcze, które potwierdzają, że Rosjanie są gotowi do przeprowadzenia tego ataku. Zełenski zaapelował do obywateli o dbałość o bezpieczeństwo i zwracanie uwagi na sygnały alarmowe. Podkreślił również, że obrona powietrzna pozostaje priorytetem, a Ukraina potrzebuje szybkiej pomocy od swoich partnerów. Wspomniał także o nadchodzącej mobilizacji w Rosji, co może zwiększyć intensywność działań wojennych. Turyści odwiedzający Hiszpanię w czerwcu 2026 roku płacili średnio o prawie 6% więcej za nocleg niż w tym samym miesiącu rok temu, a przeciętna cena za dobę hotelową wyniosła 137 euro. Nocleg w hotelu pięciogwiazdkowym kosztował średnio prawie 318 euro, a w czterogwiazdkowym około 141 euro. Najdrożej było w Marbelli, gdzie nocleg wyniósł przeciętnie około 315 euro. Liczba noclegów w hiszpańskich hotelach w czerwcu wyniosła ponad 38 milionów 600 tysięcy, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.